kutoka hotela ya General Music zale zwa gigadagada gigango agigadagada injalo tirele chako katingela kona rale kwimbelela ka Julian de Souza na Ana Lorenzo